scivolato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Mam cucù scherzubato, suottavo il scivolato. Uai cucù, uai cucù, uai cucù. Ile bisogna chciava, cucù, cucù. Jak byś ją sprzedać miała?

Oi, cucu, oi, cucu, oi, cucu. Ej, bo gdy przyjdzie wiosna, będzie mi jajka niosła. Oj, kuku,

Ten walc mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten walc mi zawsze wspomina dawniejsze momenta, na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.